najczarniejsza, taka pysza. Łącz pana na łbę, patrz, pedede, łącz pana na łbę, patrz, pedede, łącz pana na łbę, patrz, pedede.